la maha sanda la bahaya waya mi aino obia titi bremu wodi ahuyo